wiesz. A teraz po latach masz dość tego świata, do domu wracać chcesz. W niejednym już barze szukałeś swych marzeń, chcąc znaleźć szczęście tam.

0: Jest godzina 6.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
2: Gość Radia 7.
3: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, Ciechanów po raz kolejny stanie się stolicą muzycznych talentów, bo ruszyła właśnie trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Hity Inaczej. I o szczegóły tego festiwalu zapytam dziś naszego gościa, organizatorkę tego wydarzenia, dyrektor festiwalu i prezeskę Stowarzyszenia Wrzuć na Luz, panią Alicję Gąsiorowską. Dzień dobry Pani Alicjo.
4: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry drodzy słuchacze. Witam.
3: Trzecia edycja festiwalu, proszę powiedzieć, do kogo on jest skierowany?
4: Festiwal jest skierowany do wszystkich muzycznie utalentowanych mieszkańców Polski, a może i zagranicy, bo też słyszałam, że ktoś z Francji zaczął się interesować naszym festiwalem. Więc głównie skierowany jest do wszystkich wokalnie uzdolnionych Polaków, którzy chcą zaistnieć na scenie naszej. I to jest konkurs skierowany do dzieci, kategoria 8-12 lat, do młodzieży 18 lat, przepraszam, następnie do dorosłych, czyli powyżej 19 lat do 59. I proszę Państwa, przygotowaliśmy specjalnie w tym roku nową kategorię, to są seniorzy 60+. Czyli to jest konkurs przygotowany dla wszystkich mieszkańców uzdolnionych muzycznie całej Polski.
3: 60+ nowość, z czegoś to wyniknęło?
4: Tak, oczywiście. Ta kategoria wyniknęła z tego, że widzieliśmy spore zainteresowanie osób, które też są w takim dosyć, powiedziałabym, fajnym wieku.
3: Dojrzałym.
4: Więc uznałam, że jest to fajny pomysł. Spotkałam przypadkowo panią, która świetnie śpiewa i zapytała, czy będzie taka kategoria, bo uważa, że właśnie takich osób jest bardzo dużo. I rzeczywiście to był strzał w dziesiątkę, bo pierwszą osobą, która w tym roku zgłosiła się na festiwal, to jest pan z Torunia, właśnie senior 60+. Wczoraj też zgłosił się ktoś właśnie gdzieś spod Warszawy, również senior, więc ci seniorzy cały czas do nas tutaj dołączają, bo konkurs rozpoczął się online, etap online rozpoczął się od 1 do 30 czerwca. Więc teraz pierwsi już się zgłaszają, właściwie to mapa Polski jest wypełniona od morza aż do Tatr.
3: A w ubiegłym roku ile było zgłoszeń, ile było chętnych?
4: W ubiegłym roku startowało 417 osób ze 150 miast i miasteczek całej Polski. Cała Polska po prostu była w tych naszych znaczkach, które pojawiły się na naszej mapie. To było naprawdę imponujące. Dlatego uznaliśmy, że jest to potrzebne i że ci, którzy lubią śpiewać, chcieliby się gdzieś pokazać. I to jest kolejna, jak gdyby, możliwość, żeby zaistnieć. Spróbować. Bo tak jak właśnie poprzednio też mówiłam komuś, że to nie tylko jest konkurs dla tych, którzy od razu wygrają, że będą mieli te pierwsze miejsce, tylko również dla tych, którzy nawet startują i chcieliby pokazać swój talent, sprawdzić się, pokonać jakiś stres, jakieś emocje, i takie też zgłoszenia do mnie trafiają, gdzie po prostu widzę, że ktoś się bardzo stara, ale ta droga jest przed nim. Mhm. I tak jak właśnie kiedyś też mówiłam, że na przykład droga Doroty Rabczewskiej czy Dody, tak, którą śledziłam, bo tak się składa, że i Doda, i Alicja Szemplińska to były wychowanki przedszkola numer 4, gdzie byłam nauczycielką, więc ja śledziłam jej od małego i one naprawdę nie miały od razu takiej prostej drogi. Mama Alicji Szemplińskiej opowiadała, że bardzo dużo konkursów ona jak gdyby zaliczyła, ale nie wszystkie były korzystne dla niej i jakieś miejsca od 1 do 3.
3: Więc od czego się zacząć?
4: Tak samo Doda podczas ubiegłorocznej właśnie edycji drugiej na scenie powiedziała, że od publiczności otrzymała 150 nagród, a od jury, proszę Państwa, powiedziała na scenie w Ciechanowie u nas 0. Więc co z tego wynika? Próbujmy.
3: Oczywiście.
4: Próbujmy, zapraszam.
3: Pani Alicjo, pierwszy etap do 30 czerwca i co dalej?
4: Do 30 czerwca to jest najważniejszy dla nas moment, dlatego właśnie jesteśmy tu, jesteśmy tam, jesteśmy
3: wszędzie.
4: Jestem tak w Warszawie, w telewizji, więc chcemy, żeby jak najwięcej Polaków to usłyszało. Przekonujemy tych, którzy mają jakieś zdolności wokalne, żeby startowali, żeby spróbowali, żeby dali sobie szansę, bo wszyscy mają jednakowe szanse.
3: Okay.
4: Ocenia to 4 niezależnych jurorów i wtedy, tak jak właśnie pani powiedziała, po tym etapie online, gdzie będziemy wybierać spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, będziemy wybierali po 25 wokalistów z każdej kategorii wiekowej.
3: Czyli 100 osób.
4: 100 osób. Nawet przygotowaliśmy, proszę Państwa, specjalną piosenkę na półfinał. Już wygraliśmy. Gdzie tam jest mowa o tym, że jest nas 100 głosów. Każdy inny. Dzieci, seniorzy i tak dalej. Więc zakładamy tutaj, że będzie startowało więcej osób niż 100, że będziemy mieli w czym wybierać. I ta setka osób wystąpi podczas półfinałów w hali sportowej Mostir Mazowia w Ciechanowie. To będą 2 dni przesłuchań na żywo. I ten właśnie etap półfinałów, gdzie będziemy mogli obejrzeć przez 2 dni 100 osób, 2 dni, jeden dzień 50 osób i drugi dzień 50 osób. I to będzie wstęp wolny. Oczywiście będziemy dbali o to, żeby zapewnić komfort występu wszystkim półfinalistom. Natomiast będziemy chcieli też, żeby publiczność też w tym uczestniczyła, żeby zobaczyła, bo ja teraz widzę, proszę Państwa, kiedy wpływają do mnie te zgłoszenia, tylko ja je oglądam, później przesyłam do jurorów, więc widzę, jakie mamy talenty i to warto obejrzeć. Naprawdę to nie są tylko 3 osoby, które będą w finale, ale 25.
3: Z każdej kategorii później z tych 25 trzeba będzie wybrać ile przechodzi do ścisłego finału?
4: Z każdej kategorii 25 osób, które zaśpiewają po piosenkę już wygraliśmy, podamy listę finalistów. W finale znajdą się niestety tylko 3 osoby, bo finał nie może trwać 5 godzin, tak?
3: Ale to 3 osoby ogółem, czy z
4: każdej kategorii wiekowej?
3: Czyli po 3 osoby. 12 osób.
4: 12 osób, 4 kategorie wiekowe. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy. 4 kategorie razy 3, 12 osób będzie w finale.
3: I w tym finale niezwykłe jury. I to mi się wydaje, już samo to wystąpienie przed tym jury już jest nagrodą, prawda? A kto w tym jury właśnie?
4: Właśnie. Nazwiska. Proszę Państwa, anioł polskiej sceny, Alicja Majewska. To jest piosenkarka, którą chyba
3: każdy
4: powinien znać.
3: Dobra,
4: więc to
3: dalej.
4: Będzie Alicja Majewska. Oczywiście będzie jej towarzyszył niezłomnie pan Włodzimierz Korcz, kompozytor wspaniały, który zawsze z Alicją tworzy duet. Jest to też wspaniały, miły, ciepły człowiek. No i proszę Państwa, jest jeszcze producent muzyczny, kompozytor, wokalista Łukasz Sinnicki. On, słyszałam, że tutaj właśnie taka może będzie niespodzianka, zobaczymy, ale on prawdopodobnie w podobnym terminie wystąpi na Stadionie Narodowym z jakąś swoją debiutancką piosenką. Więc to jest naprawdę Superliga. Jeszcze dodatkowo, proszę Państwa, nasz finał poprowadzi bardzo znany prezenter, może bardziej wizualnie. Jak włączycie Państwo rano Polsat News, bardzo często jest w telewizji, nazywa się pan Bartosz Kwiatek. I kiedy z nim rozmawiałam, powiedział, że o 20 musi niestety, ale się ewakuować do łóżeczka, bo rano przeważnie ma audycję.
3: A co czeka na zwycięzców, oprócz tego zacnego jury, co już naprawdę jest nagrodą? Wiem, że też będą warsztaty wokalne w międzyczasie.
4: Między półfinałami a finałem odbędą się warsztaty wokalne. Będzie je prowadziła, już dzisiaj mam na 100% być może, albo jedna, albo dwoje takich właśnie trenerów wokalnych. Jedną właśnie już mam potwierdzoną, pani, która się zajmuje tym od lat. Więc to będą warsztaty takie wokalne i sceniczne, które zorganizuję, bo tak się składa, że organizujemy to wolontaryjnie, a ja drugi rok z rzędu jako właścicielka studia fotograficznego Alicja jestem głównym sponsorem i kolejną cegiełkę taką właśnie chciałabym dorzucić do tego festiwalu. W związku z tym te półfinały odbędą się w moim studiu fotograficznym, gdzie będziemy nie tylko przeprowadzać jakieś fajne zajęcia wokalne, ale również, i to jest bardzo ważne, przygotujemy piosenkę finałową, która nazywa się Muzyki Moc. I właśnie wtedy z podziałem na jakieś role, na kwestie, tak, dla finalistów. Wtedy już ustalimy, kto jakie będzie kwestie śpiewał. Będą też wzruszające słowa, bo powiem, że piosenka już wygraliśmy, trafiła do kompozytora i powiem, może kiedyś będziemy mogli tu powiedzieć na antenie, ale kompozytora związanego z Mławą. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Teksty do niego trafiły. I druga piosenka Muzyki Moc przygotuje ciechanowianin pan Michał Wojtusik, również
3: Wszystko lokalnie,
4: tak.
3: Ale na wysokim poziomie, to jest ważne, prawda?
4: Lokalnie, ale jednak jeszcze właśnie dochodzą ci, którzy będą decydowali o tym, kto zajmie pierwsze miejsce, drugie, trzecie. Bo o tym, proszę Państwa, decyduje niezależne jury. Również tak samo jest w półfinałach. My nie ingerujemy. Mamy, proszę Państwa, 4 fantastycznych jurorów. Z Mławy pan Michał Gogolewski. Z Ciechanowa pan Michał Wojtusik. Z pół Tuska, pani Karolina Sawicka, a z Przasnysza pan Piotr Goliarz. Więc coś wspaniałego. Ci
3: to są
4: jurorzy,
3: wszyscy fachowcy od muzyki,
4: tak,
3: i śpiewu.
4: To są profesjonalni muzycy, którzy tym się zajmują.
3: Pani Alicjo, czy Ciechanów jest miastem muzycznych gwiazd, można tak powiedzieć?
4: Oczywiście Ciechanów jest miastem muzycznym, muzycznych gwiazd, dlatego że mogliśmy nawet to zobaczyć podczas drugiej edycji, co potwierdziło udział Dody, która była przewodniczącą jury, Alicji Szemplińskiej, która wygrała pierwszą edycję festiwalu i w drugiej była muzyczną gwiazdą festiwalu, i również Kuba Grabowski, Quebenefide, który też jest z Ciechanowa pochodzi i ufundował finalistom wejściówki na swój koncert. O. Więc dlatego nazywamy Ciechanów miastem muzycznych gwiazd, że tutaj pierwszą, jak gdyby, taką muzyczną drogę rozpoczynali Doda, Alicja Szemplińska i Quebenefide.
3: I rozpoczną tę karierę na pewno kolejni finaliści festiwalu Hity Inaczej. Ja tylko dodam na koniec, że patronem medialnym jest również Radio 7 i również wśród nagród voucher o wartości 777 zł, jak na Radio 7 przystało. A finałowa, wielka gala finałowa jest zaplanowana na 10 października, prawda? To jest też ważna cena.
4: Tak, oczywiście 10 października i tutaj pani pytała o nagrody, a jeszcze chcę tutaj właśnie może uzupełnić, że ta pani jurorka, o której mówiłam, nazywa się Karolina Ambroziak-Sawicka, i którą pozdrawiam. Natomiast jeśli chodzi o nagrody, one będą ufundowane jak zwykle przez mecenasa festiwalu, czyli Bank Spółdzielczy w Raciążu. Oczywiście na pewno Studio Fotograficzne Alicja również dorzuci jakieś vouchery. I oczywiście, proszę Państwa, dziękujemy serdecznie w tym momencie za voucher od Radia 7 na kwotę 777 zł.
3: Nie mogło, prawda?
4: Bardzo dziękuję.
3: Szanowni Państwo, wszelkie informacje, formularze zgłoszeniowe można znaleźć w mediach społecznościowych i tam odsyłamy na stronę właśnie organizatorów. Tymczasem, Pani Alicjo, muszę już Pani podziękować. Ja wiem, że Pani mogłaby jeszcze długo, długo o tym festiwalu opowiadać bardzo ciekawych rzeczy, ale niestety czas antenowy się skończył. Bardzo Pani dziękuję. Słuchaczom przypomnę, moim i Państwa gościem była Alicja Gąsiorowska, dyrektor festiwalu, prezeska stowarzyszenia Wrzuć na Luz z kulturą i sztuką.
4: Dziękuję serdecznie i zapraszam na stronę www.hitinacie.pl. Śpiewasz, startuj. Zapraszamy.
3: Do usłyszenia. Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Floch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną studio dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, pan Adam Kuligowski. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
2: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
1: Przed nami, no właściwie seria wydarzeń sportowych, no takich bardziej i mniej kultowych, i zaczęłabym od 10. jubileuszowego Mławskiego Święta Rowerów. Co prawda, gdybyśmy chronologicznie, to wcześniej jest meeting lekkoatletyczny, ale ja bym jednak od Święta Rowerów zaczęła. 10. edycja zobowiązuje.
2: 10. edycja zobowiązuje. Jak zwykle przygotowaliśmy dla naszych uczestników, dla uczestników naszego rajdu rowerowego, dwie trasy. Przygotowaliśmy mnóstwo fajnych atrakcji. Mam nadzieję, że to będzie mile spędzony czas sportowo, aktywnie. Odciągniemy troszeczkę dzieci od komputerów, od komórek i spędzimy w miłej i rodzinnej atmosferze tą jubileuszową edycję 10. Święta Rowerów.
1: To święto się zmieniało, prawda? Bo na początku był tylko rowery i tylko jazda rowerem, a teraz są też na przykład rowery biegowe, taka wyścigi dla najmłodszych. I ja muszę powiedzieć, że dla mnie największa atrakcja, na to się najlepiej patrzy, taki prawdziwy duch walki, kiedy te maluchy wsiadają na te rowery i w pewnym momencie na przykład stwierdzą, że one to jadą w drugą stronę i nikt im nie będzie mówił, jak mają jeździć, więc to jest bardzo widowiskowe i mam nadzieję, że w tym roku również.
2: Jak najbardziej, również nas też to cieszy, jak patrzymy na te małe dzieciaki, które są na koniec po przejechaniu danej rundy uhonorowane drobnymi upominkami.
1: Medalami. Tak dumnie na
2: tak
1: piersi
2: jest,
1: niosą.
2: Medale, a to, że pojedzie w lewo czy w prawo, to już inna rzecz. Natomiast no, ta radość tych dzieciaków chyba i rodziców, mam nadzieję, również na końcu jest najważniejsza i myślę, że w takim klimacie, w takiej atmosferze ten dzień będzie spędzony.
1: A w tych głównych trasach tam o wyniki chodzi chyba też niekoniecznie.
2: Nie chodzi, w żadnym wypadku nie chodzi o wyniki. Jeździmy ile chcemy, możemy przerwać trasę, pojechać sobie na obiad, odpocząć, pojechać na drugie kółko. Tak jak powiedziałem, dwie trasy przygotowane. Trasy są znane, myślę, od lat te
1: same. A czym one się różnią, powiedzmy?
2: Generalnie różnią się długością. Jedna trasa biegnie do Piekiełka, ta dłuższa, natomiast krótsza trasa tutaj na ulicy Krajewo wjeżdża w Studzieniec i wracamy z powrotem na pętlę tutaj w Aleję Marszałkowską i zjeżdżamy na stadion.
1: A jaka odległość to jest?
2: Jedna trasa ma 9 km, druga bodajże 13.
1: Czyli nie trzeba się jakoś trzeba szczególnie przygotowywać, żeby wziąć udział w tym rajdzie.
2: Na pewno trzeba przygotować, mieć dobry rower, sprawny rower. Na pewno trzeba mieć kaski, o którym chciałem mocno powiedzieć i przypomnieć, w związku z tym, że weszło nowe rozporządzenie nakazujące dzieciom do 16 roku życia, dzieciom młodzieży do 16 roku życia obowiązek posiadania takowego kasku. Będziemy na to zwracać szczególną uwagę i chciałbym już w dniu dzisiejszym apelować o to, żeby w te kaski się zaopatrzyć.
1: Chociaż patrząc na lata wstecz, to właściwie dzieciaki chyba wszystkie miały. Z dorosłymi mamy kłopot większy, jeśli chyba idzie o kaski.
2: Pójdźmy w tą drogą, że dorośli nie będą przykładem dla dzieci i dorośli również niech mają kaski dla własnego dobra, dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników.
1: Te trasy można przyjechać kilkukrotnie, będzie można zbierać pieczątki, do czego one upoważniają?
2: Pieczątki upoważniają do tego, poza tym, że jest satysfakcja, do tego, że się przejechało ileś tam rund, no to karty z pieczątkami biorą udział następnie w losowaniu atrakcyjnych nagród, których w tym roku również przygotowaliśmy wraz z naszymi partnerami dość dużo.
1: Ja tylko dodam już na zakończenie tego wątku, że Radio 7 jest patronem medialnym. Wśród nagród voucher o wartości 777 zł.
2: I z tego miejsca chciałbym, panie redaktor, podziękować za wsparcie.
1: Ja również dziękuję, bo myślę, że 10 lat już jesteśmy razem właśnie w tym święcie. Czy w pandemii była przerwa, zastanawiałam się. Chyba nie.
2: Chyba nie pamiętam. Nie,
1: tak mi się też wydaje, że przerwy nie
2: było. Nie było.
1: No dobrze, ale idźmy dalej. Meeting lekkoatletyczny już w najbliższą sobotę, 13 czerwca, na stadionie oczywiście Miejskiego Ośrodka Sportu. Co to za wydarzenie i jakie konkurencje będzie można zobaczyć na stadionie?
2: 13 czerwca od godziny 12 na naszym stadionie miejskim imieniem Ireny Szewińskiej tego dnia będzie gościła na naszym stadionie Królowa Sportu, czyli lekkoatletyka. Wspólnie tutaj z klubem sportowym Zawsze Mława, z Urzędem Miasta w Mławie, z Mazowieckim Związkiem Lekkiej Atletyki drugi raz z rzędu organizujemy meeting lekkoatletyczny dla dzieci. Generalnie będą konkurencje biegowe i konkurencje techniczne, czyli skok w dal, pchnięcie kulą i sprinty i biegi średnie.
1: Drugi raz ta impreza, skąd się w ogóle wzięła idea, żeby właśnie taki meeting zorganizować?
2: Panie redaktor, mamy piękny stadion
1: Ireny Szewińskiej.
2: Imieniem Ireny Szewińskiej. Myślę, że tutaj imię tej pani zobowiązuje i gdzieś myślę, że tak jak tutaj na przestrzeni lat ta pani Irena Szewińska dołożyła swoją cegiełkę do tego, żeby ten stadion tutaj powstał, lekko atletyczny. Chcemy wykorzystać potencjał tego stadionu i między innymi dlatego takie turnieje, czy tego typu meetingi, w porozumieniu oczywiście z klubem Zawsze, z Mazowieckim Związkiem Lekkiej Atletyki. W ubiegłym roku odwiedził nas prezes Warszawsko-Mazowieckiego Związku Lekkiej Atletyki, pan Paweł Majewski, i gdzieś tam nawiązaliśmy tą współpracę i myślę, że to będzie rozwojowe, że to będzie się rozwijać i w przyszłych latach również będziemy tego typu meetingi, a może i troszeczkę wyższej rangi na naszym stadionie organizować.
1: Czyli co, to będzie już cykliczna impreza stała?
2: Zobaczymy, nie chcę dzisiaj...
1: Ale już druga, czyli okazuje się, że ta pierwsza okazała się sukcesem, bo inaczej drugiej by nie było, więc będzie tylko lepiej, mam nadzieję.
2: Tutaj w ocenie działaczy Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki mam nadzieję, że zostaliśmy dobrze ocenieni, skoro dostaliśmy drugi raz rzędu organizację tego typu imprezy, także mam nadzieję, że to będzie rozwojowe.
1: No dobrze, czyli w najbliższą sobotę Mława będzie stolicą lekkoatletyki.
2: Możemy tak powiedzieć, stolicą sportu, bo jeszcze jest różne innego rodzaju wydarzenia, no tak, również tego dnia, także będzie się działo, zapraszamy na Stadion Miejski.
1: Dobrze, no to idźmy dalej. Inauguracja sezonu nad Zalewem Ruda, też w czerwcu, ale to już 27 w sobotę. No inauguracja taka, bym powiedziała, która rozpoczyna sezon wakacyjny.
2: Jak najbardziej wzorem roku ubiegłego rozpoczynamy sezon kąpielowy z pompą, bym powiedział, bo w ubiegłym roku impreza ta spotkała się z bardzo pozytywnym roku ubiegłego. Rozpoczynamy sezon kąpielowy z pompą, bym powiedział, bo w ubiegłym roku impreza ta spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem

0: bezpośrednio do wody. Tak jak powiedziałem, będą atrakcje na wodzie i na lądzie.
1: A jak się dostać? Bo wiem, że jeśli idzie o parking w tym miejscu, to on ma jednak jest ograniczony, prawda? Ale jest alternatywa.
0: Jest alternatywa. W tym roku troszeczkę nauczeni rokiem ubiegłym. W tym roku Urząd Miasta Mowa podjął decyzję, czy radni Miasta Mowa podjęli decyzję o tym, że komunikacja miejska będzie dowoziła już od tego dnia regularnymi kursami nad Zalew Ruda. Także apelujemy z tego miejsca do mieszkańców naszego miasta, żeby skorzystać z komunikacji miejskiej, zostawić samochody w domu. Komunikacja będzie z dużą częstotliwością jeździła, także myślę, że nie będzie problemu, żeby się dostać, ale również i wrócić. Dodatkową atrakcją będzie też jazda naszej kolejki, tego Gucia, który będzie woził też mieszkańców w jedną i w drugą stronę. Także myślę, że no, też fajna impreza i na przestrzeni czasu, oceniając rok ubiegły, spotkała się z dużym takim fajnym odzewem od naszych mieszkańców i dlatego w tym roku również to jest kontynuacja.
1: No tak, i wracając do początku naszej rozmowy, można też dojechać rowerem, prawda? Przed biegi 21, już sezon rowerowy rozpoczęty, tak, i nad zalew można spokojnie rowerem dojechać, ale ja bym chciała jeszcze zapytać, jeśli idzie o zalew, rozumiem, że od 27 rusza również strzeżone kąpielisko.
0: Tak, jak najbardziej od 27 czerwca do końca sierpnia jest otwarte kąpielisko. Oczywiście opieka ratowników, godzina 10-18, cały tydzień od poniedziałku do niedzieli. Także zapraszamy serdecznie, jeśli tylko pogoda pozwoli, korzystać z atrakcji, które daje nam Zalew Ruda.
1: No i korzystać bezpiecznie, panie dyrektorze, na koniec jeszcze
0: korzystać
1: właśnie
0: bezpiecznie.
1: Apelujemy
0: o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wiadomo, nie wchodzimy do wody pod wpływem alkoholu, nie robimy głupich rzeczy w wodzie. Także tutaj myślę, że ratownicy w tych godzinach 10-18 będą nad tym dozorować, być czujni, natomiast po godzinie 18 też apeluję o rozwagę i mądrość w tych poczynaniach, zarówno w wodzie, jak i w okolicach tej wody.
1: No tak, żadna ilość ratowników nie uchroni nas przed głupotą po prostu, więc też apelujemy o to, o rozsądek, o rozwagę, a sama zabawa później przyjdzie i będzie na pewno będą wspomnienia na lata.
0: Tak jest, czerpać całymi garściami z tego, co dają nam te miejsca, z których można fajnie skorzystać, ale mądrze.
1: Mławskie Święto Rowerów 21 czerwca od 12 na stadionie w Mławie. 13 czerwca również na stadionie w Mławie meeting lekkoatletyczny. Inauguracja sezonu wakacyjnego nad Zalewem Ruda 27 czerwca w sobotę. I od której?
0: Od 14 do 18, 27 czerwca.
1: Więc serdecznie zapraszamy. Moim i Państwa gościem był dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, Adam Kuligowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
2: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 13 czerwca. W 1912 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych rodzina Stanisławy Walasiewicz, urodzonej w Wierzchowni w gminie Górzno w powiecie brodnickim lekkoatletki, startującej w biegach sprinterskich i skoków dal. Mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni Europy, wielokrotna rekordzistka świata. Ona sama miała wtedy 16 miesięcy.
3: Wręczano mnie ten złoty medal, a gdy zagrali Dąbrowskiego hymnu, byłam jak nieprzytomna i rozpłakałam się.
2: W 1930 roku Witold Hulewicz, kapitan łączności Wojska Polskiego, poeta, krytyk literacki, tłumacz i wydawca, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Podczas II wojny światowej został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W archiwach zachował się fragment wywiadu z Franciszkiem Żwirką po zwycięstwie na Międzynarodowych Zawodach Lotniczych w Berlinie.
4: W tej chwili stanął przed naszym dźwięcznym mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy.
2: W 1935 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim prezydent Ignacy Mościcki został odznaczony brazylijskim krzyżem wielkim Orderu Krzyża Południa.
5: Spajają najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar aż do ofiary życia w obronie ojczyzny.
2: W 1965 roku przyszły biskup pomocniczy warmiński Józef Wysocki otrzymał święcenia kapłańskie.
6: W czym bierzemy udział? Ja to traktuję w kategoriach pewnego cudu.
2: W 1988 roku Jan Bernard Szlaga został prekonizowany biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej.
7: W tradycji wszystkich religii góra jest miejscem uprzywilejowanym, ponieważ z natury swej zbliża do Boga.
2: W 1992 roku urodzony w Przesnyszu Andrzej Kobyliński przyjął święcenia kapłańskie. Jest filozofem, etykiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
8: Mieszamy zasadę celibatu z zasadą wstrzemięźliwości seksualnej.
2: W 2015 roku chór Melodia z Opinogóry Górnej w powiecie ciechanowskim został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia.
9: Jest herbatka, browarka, husia, siusia, husia, siusia. Jest salce, są serdelki, husia, siusia, husia, siusia.
2: W 2017 roku były wojewoda mazowiecki Wojciech Dąbrowski został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
10: Organizacje ekologiczne są wspierane przez Rosję i zawsze były wspierane przez Rosję ku temu, aby zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Europy.
2: Urodzili się w 1896 roku Antoni Jabłoński, oficer pierwszej brygady Legionów, major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, dowódca 11 Pułku Łanów Legionowych w Ciechanowie. W 1958 roku w Płońsku Tadeusz Drybczewski, komandor pilot Wojska Polskiego, dowódca Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Zmarli w 1819 roku Jan Ostaszewski, Wojski Ciechanowski, Cześnik Przasnyski, Cześnik Ciechanowski, Podstoli Przasnyski, Podstoli Ciechanowski, Stolnik Ciechanowski i Chorąży Przasnyski. Po ojcu dostał Dobra Gołodczyzna koło Ciechanowa. W 1986 roku Wincenty Czerwiński, urodzony w Mławie, inżynier, nauczyciel i kierownik szkół, wykładowca Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie, autor podręczników szkolnych. W 1991 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Stefan Gołębiowski, pseudonim Jan Smutek, poeta, działacz społeczny, poseł na Sejm PRL drugiej i trzeciej kadencji, organizator i nauczyciel tajnego szkolnictwa w Bieżuniu, dyrektor i nauczyciel liceum imienia Władysława Orkana w Bieżuniu, radny Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieżuniu. Prowadził aktywną działalność społeczną, podarował społeczeństwu Bieżunia swój dom z wyposażeniem i ogrodem. Dziś to część Muzeum Małego Miasta oraz bogaty księgozbiór.
11: Kolekcja guzików, muzeum, pytam, dlaczego romantyzmu?
12: Tu Radio 7.
13: Radio 7.
12: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
2: Jarosław Wydra, zapraszam. Renata Dobrzyńska nowym prezesem przedsiębiorstwa usług komunalnych w Ciechanowie. Dotychczas kierowała miejskim wydziałem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami i ochronę środowiska. Zastąpiła Mirosława Szymańczyka, który po blisko 10 latach kierowania przedsiębiorstwem przechodzi na emeryturę. Nowa prezes jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku inżynieria i kształtowanie środowiska. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Z samorządem związana jest od ponad 11 lat. Budowa osiedla mieszkaniowego na terenie tzw. mokradeł krubińskich w Ciechanowie może zakończyć się przed sądem. Mieszkańcy i działacze społeczni nie zgadzają się na realizację inwestycji prowadzonej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Północne Mazowsze i zaskarżyli już decyzję środowiskową do samorządowego kolegium odwoławczego. Plan zakłada budowę 10 bloków mieszkalnych. Początkowo inwestycja miała być większa, jednak po uzgodnieniach z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska ograniczono jej zakres. Ponad 2 hektary terenu pozostaną niezabudowane i zachowają swój obecny charakter. Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Północne Mazowsze Roman Niesiobęcki uważa, że to bardzo dobre miejsce na budowę.
14: Tam jest przepiękne miejsce na budownictwo wielorodzinne i tym przepięknym miejscem wszyscy się powinni cieszyć, a nie tylko wybrana grupka mieszkańców. Zmniejszyliśmy powierzchnię inwestycji z 6 hektarów na 4. Zostawiamy ponad 2 hektary powierzchni czynnej biologicznie, czyli miejsce dla tych żabek, jaszczurek i ptaszków. Czyli my jako spółka zrobiliśmy lekki kroczek do tyłu po to, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani.
2: Przeciwnicy inwestycji przekonują, że mokradła są cennym przyrodniczo obszarem, który powinien zostać objęty szczególną ochroną. Marta Ćwiek ze Stowarzyszenia Miej Kulturę Chroń Naturę mówi, że w planowanym miejscu bloki nie powinny powstać nawet w ograniczonym zakresie.
15: W Ciechanowie jest mnóstwo terenów, na których można postawić bloki i prywatni inwestorzy nawet na Krubinie stawiają bloki i ten jeden obszar, który nigdy nie był wykorzystywany ani przemysłowo, ani pod budownictwo mógłby zostać właśnie w takim stanie, jakim jest, służyć dalej wszystkim. Dlatego nie widzimy tutaj kompromisu w postaci zmniejszania liczby bloków.
2: Przeciwnicy inwestycji zapowiadają dalsze działania prawne. Jeśli odwołanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, sprawa może trafić na wokandę sądu administracyjnego. Szpitalny oddział ratunkowy w Działdowie po modernizacji. W samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego SOR-u oraz podsumowanie inwestycji zrealizowanych w placówce w ostatnich latach. Oddział ratunkowy jest niezwykle ważny w działdowskim szpitalu, mówi dyrektor placówki Ireneusz Weryk.
16: Nazywane sercem szpitala, ale również bramą do szpitala. Niezwykle ważne miejsce, kluczowe dla działalności ostrego szpitala zabiegowego, którym chcemy być. Oddajemy funkcję leczenia przewlekłego, geriatrycznego, opiekuńczego, innym szpitalom okolicznym. My chcemy i mamy takie ambicje i możliwości zostać szpitalem ostrym, zabiegowym, interwencyjnym, a SOR to klucz do tego.
2: Dzięki modernizacji poprawiły się warunki udzielania pomocy pacjentom wymagającym natychmiastowego leczenia. Oddział zyskał nowoczesną infrastrukturę oraz specjalistyczny sprzęt medyczny. Ma to usprawnić diagnostykę, leczenie oraz zwiększyć bezpieczeństwo chorych i personelu, mówi zastępca lekarza kierującego szpitalnym oddziałem ratunkowym Marta Bartkowiak-Niamago.
17: Sprzęt oczywiście, sprzęt jest zero-jedynkowy. W tej chwili już nie ma medycyny nowoczesnej bez tego sprzętu, w związku z tym oczywiście polegamy na nim, ale też komfort, samopoczucie pacjenta, to jak ta współpraca z nim nam się układa, w dużej mierze przekłada się na ostateczny efekt, zarówno diagnostyki, jak i samopoczucia chorego.
2: Obok profesjonalnego personelu pojawił się nowoczesny sprzęt, zauważa posłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Gelert.
18: Od tego jest szpital, ażeby jak najlepiej obsłużyć osobę, która się dostanie na SOR. A myślę, że personel jest tu świetny, bo to, co z tego zauważyłam i co było przedstawione, naprawdę oddani tej pracy, którą wykonują. Więc chciałabym powiedzieć, że nieprawdą jest to, co cały czas się twierdzi, że służba zdrowia topi się, że służba zdrowia jest beznadziejna, że jest do niczego, etc. Oto szpital w Działdowie, który temu zaprzecza.
2: Przebudowa i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego zostały sfinansowane ze środków Funduszu Medycznego. Wartość inwestycji wyniosła prawie 16,5 miliona złotych, z czego blisko 15 milionów złotych stanowiło dofinansowanie. Szpital w Działdowie otrzymał także ponad 1 100 000 złotych dofinansowania z Funduszu Medycznego. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Inwestycja ma dostosować lądowisko do obowiązujących przepisów i zapewnić jego dalsze bezpieczne funkcjonowanie. Obiekt jest wykorzystywany przez lotnicze pogotowie ratunkowe podczas transportu pacjentów wymagających specjalistycznej pomocy medycznej. Wartość dofinansowania wynosi 1 140 000 złotych. Całkowity koszt zadania to prawie 1 200 000 złotych. Umowę na realizację przedsięwzięcia już podpisano. Działdowo otrzyma 2,5 miliona złotych na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zostało przyznane w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Nowy obiekt powstanie przy ulicy Świerkowej. Będzie to boisko z naturalną nawierzchnią o wymiarach 100 na 64 metry. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę zaplecza szatniowo-socjalnego, w którym znajdą się m.in. szatnie dla zawodników, trenerów i sędziów, magazyn sprzętu oraz ogólnodostępne toalety. Powstaną także trybuny, wiaty dla zawodników, piłkochwyty, oświetlenie, system nawadniania murawy, stojaki na rowery oraz chodniki. Całkowita wartość inwestycji przekracza 5 milionów złotych. Minister Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki przekazał symboliczny czek na dofinansowanie burmistrzowi Działdowa Grzegorzowi Mrowińskiemu. Uczniowie szkoły podstawowej w Nosarzewie Borowym mają do dyspozycji nową salę gimnastyczną. Za nami uroczyste otwarcie obiektu. Hala będzie służyć podczas lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych oraz szkolnych uroczystości. Nowa hala to oczekiwana inwestycja, mówi wójt gminy Szydłowo Jolanta Karpińska.
19: Wielki dzień, historyczne wydarzenie dla gminy, dla szkoły, dla całej społeczności lokalnej. To, że w końcu marzenia się spełniają, mamy halę, będziemy z niej korzystać ile się tylko da, oby ta hala przyniosła wszystkim nam sukcesy.
2: Hala jest przede wszystkim dla dzieci, ale nie tylko, mówi dyrektor szkoły Jacek Dynakowski.
20: Dla nas wszystkich to ogromny dzień. 30 lat czekaliśmy na to. Dzieciaki przede wszystkim cieszą się z tego, ale my też, bo będziemy mieli gdzie pokazać swoje umiejętności. Jak to nie tylko sport, ale tańce, muzyka. Dzieciaki mamy wybitnie uzdolnione. A dodatkowo będzie to miejsce spotkań dla lokalnej społeczności. Mamy tam salę przeznaczoną na to, żeby się mogli spotykać zarówno koła gospodyń wiejskich, jak i mieszkańcy.
2: Jednak z inwestycji najbardziej cieszą się najmłodsi.
21: Jest taka nowoczesna, bardzo mi się podoba.
22: My mamy windę chociaż.
21: Tak. Najbardziej to, że będzie nowa sala, że nie będziemy już grać na dworzu, jak będzie zimno i będziemy na tej sali grać.
23: Bardzo fajna, duża i można wszystko na niej robić, siatkówkę grać i wszystko. Teraz szkoła się trochę powiększyła z tą halą, więc jest dobrze.
24: Bo jest duża i no i pewnie będzie się dobrze grało w piłkę.
2: W obiekcie znajduje się boisko z trybuną dla widzów. Powstały również szatnie, pomieszczenia socjalne, magazynowe oraz dodatkowe sale dla dzieci. Koszt inwestycji wyniósł blisko 11 milionów złotych. Gmina Szydłowo pozyskała na ten cel ponad 10 milionów złotych dofinansowania. Ponad 9 milionów złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład, a milion złotych z programu samorządu województwa mazowieckiego Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Mleczówka – Suchy Grunt w powiecie żuromińskim. Inwestycja obejmie ponad 3 km trasy. W ramach zadania jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów. Powstaną również nowe chodniki w kalejach i zatorowiźnie, zjazdy do posesji oraz system odwodnienia pasa drogowego. Prace obejmą także uporządkowanie poboczy i wykonanie nowego oznakowania. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 9 milionów złotych. Ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych samorząd pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Sierpc przygotowuje się do przebudowy drogi gminnej w Podwierzbiu. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców korzystających z tej trasy. Umowę dotyczącą realizacji zadania podpisano podczas spotkania w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Na przebudowę drogi samorząd przeznaczy środki pozyskane w ramach programu wspierającego ochronę gruntów rolnych i leśnych. To 90 tysięcy złotych. To nie jedyne przedsięwzięcie realizowane przez gminę. Samorząd będzie również prowadził działania związane ze wzmocnieniem potencjału i aktywności Młodzieżowej Rady Gminy Sierpc. Zaplanowano inicjatywy wspierające aktywność społeczną i obywatelską młodych mieszkańców oraz rozwój projektów przygotowywanych przez Radę. Na te inwestycje gmina Sierpc otrzymała 25 tysięcy złotych dofinansowania. Gmina Szczutowo pozyskała kolejne środki z samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycję drogową oraz działania związane z opieką nad zwierzętami. Samorząd otrzymał 100 tysięcy złotych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacja zostanie wykorzystana na przebudowę drogi w miejscowości Grądy. Kolejne 15 tysięcy złotych gmina pozyskała w ramach programu Mazowsze dla Zwierząt. Środki zostaną przeznaczone na sterylizację i czipowanie psów oraz kotów z terenu gminy. Umowy dotyczące przyznania dofinansowania zostały podpisane podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli samorządu województwa. Gminę Szczutowo reprezentowały wójt Aneta Ruszkowska oraz skarbnik Katarzyna Piotrowska. Łączna wartość pozyskanego wsparcia wynosi 115 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom gmina zrealizuje zadania ważne zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnej infrastruktury. Szkoły w gminie Rybno zostaną wyposażone w nowoczesne laboratoria sztucznej inteligencji. Pierwsze placówki odebrały już sprzęt, a kolejne oczekują na dostawy. Do szkół trafią laptopy, sprzęt sieciowy oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Nowe pracownie mają wspierać rozwój kompetencji cyfrowych uczniów oraz przygotowywać młodych ludzi do funkcjonowania w świecie nowoczesnych technologii. Z nowego wyposażenia skorzystają również nauczyciele. Program realizują Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z naukową i akademicką siecią komputerową. Projekt jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne dostawy sprzętu do szkół w gminie Rybno są w trakcie realizacji. Nowe pomoce edukacyjne i przestrzenie do rozwoju. Ciechanów pozyskał pieniądze na doposażenie miejskiego żłobka numer 1. Placówka przy ulicy Batalionów Chłopskich wzbogaci się o ponad 24 tysiące złotych. Dzięki pozyskanym środkom w placówce pojawią się ścienne tablice manipulacyjne, ścieżka sensoryczna, elementy do zabawy na placu zabaw oraz specjalne pomoce wykorzystywane podczas zajęć rozwijających koordynację ruchową, kreatywność i percepcję zmysłową. Dzieci będą mogły korzystać także z kostek manipulacyjnych, sorterów, klocków czy podświetlanych stolików wyposażonych w tematyczne maty edukacyjne. Nowe wyposażenie ma wspierać nie tylko rozwój ruchowy, ale również mowę i kompetencje społeczne. W żłobku znajdzie się terapeutyczny domek lustrzany wykorzystywany podczas ćwiczeń logopedycznych oraz bezpieczne lustra pomagające dzieciom poznawać własne odbicie i rozwijać świadomość ciała. To jednak nie koniec zmian. Dwa razy w tygodniu organizowane będą zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem nowych pomocy. Poprowadzą je pracownicy placówki posiadający doświadczenie oraz specjalistyczne przeszkolenie z zakresu integracji sensorycznej. Nauczyciele ze szkół prowadzonych przez Lubowic wzięli udział w projekcie Cyfrowy Nauczyciel. Program miał na celu podniesienie kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej i przygotowanie jej do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w codziennej pracy z uczniami. Dzięki udziałowi w projekcie Lubowic pozyskał grant w wysokości 40 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół. Pozyskane wyposażenie ma wspierać rozwój kompetencji uczniów oraz poprawić warunki nauczania. Projekt realizowała Fundacja Integro Plus. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Unii Europejskiej Next Generation EU. Gmina Lidzbark oraz Welski Park Krajobrazowy otrzymały dofinansowanie z programu Zielony Obiekt – Zielone Lekcje. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Gmina Lidzbark pozyskała 75 tysięcy złotych na realizację projektu Velo Atmosfera – Mobilne Laboratorium Klimatu. W ramach przedsięwzięcia powstanie ogólnodostępna przestrzeń edukacji ekologicznej. Zaplanowano budowę wiaty edukacyjnej z zielonym dachem, montaż czujników jakości powietrza i warunków pogodowych oraz instalację roweru stacjonarnego służącego do wytwarzania energii. Dofinansowanie otrzymał również Welski Park Krajobrazowy. Na projekt Dzikie Pszczołowate – Zielona Edukacja w Welskim Parku Krajobrazowym przyznano prawie 70 tysięcy złotych. Oba projekty mają służyć edukacji ekologicznej oraz popularyzacji wiedzy o ochronie przyrody wśród mieszkańców regionu. Na Mazowszu rodzi się coraz mniej dzieci. W ubiegłym roku na świat przyszło ponad 40 tysięcy noworodków. To ponad 4 tysiące mniej niż dwa lata wcześniej. Mimo spadku, województwo nadal zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby urodzeń. W mniejszych miejscowościach kobiety częściej decydują się na macierzyństwo przed 30 rokiem życia. W Warszawie i jej okolicach decyzja o założeniu rodziny jest coraz częściej odkładana na później. Samorząd wojewódzki stara się przeciwdziałać tej tendencji, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
0: Jesteśmy niezwykle zainteresowani tym, aby przełamać te zjawiska demograficzne, żeby jak najwięcej Mazowszan rodziło się w naszym województwie, żeby następowała ta zastępowalność pokoleń, żeby młodzi obywatele Mazowsza rośli, wzrastali i przejmowali oczywiście we wszystkich obszarach działalności, życia społecznego, publicznego, gospodarczego też tę pałeczkę.
2: Mimo wszystko statystyki są najlepsze w Polsce, mówi rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska.
1: Na Mazowszu rodzi się najwięcej dzieci w Polsce i to jest dobra informacja, natomiast zła jest taka, że rodzi się ich mniej niż jeszcze parę lat temu. Ten spadek to oczywiście nie tylko liczby, to przede wszystkim zmiana, którą coraz bardziej zaczynają odczuwać lokalne społeczności, ale także samorządy, które muszą dostosować infrastrukturę i swoje zadania do nowych potrzeb.
2: Spadek liczby dzieci odczuwają szpitale. W placówkach prowadzonych przez samorząd województwa mazowieckiego odebrano w ubiegłym roku ponad 6 tysięcy porodów, czyli blisko 1000 mniej niż rok wcześniej. To jest Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Około 700 dzieci z trzech powiatów, Sierpeckiego, Żuromińskiego i Płockiego, wzięło udział w Dniu Bezpieczeństwa nad Jeziorem Urszulewskim w Szczutowie. Wydarzenie poświęcone było profilaktyce, ratownictwu oraz zasadom bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Uczestnicy mogli obejrzeć pokaz ratownictwa wodnego, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy oraz wziąć udział w szkoleniu Bezpieczne Wakacje. Przygotowano również stoiska edukacyjne, prezentacje sprzętu służb ratunkowych i wojskowych oraz liczne gry i zabawy. Nad jeziorem dzieci i młodzież mogli się nauczyć, jakim żywiołem jest woda, mówi starosta Sierpecki Przemysław Burzyński.
3: Wiedzą, jak się zachować, wiedzą, jak wejść do wody, co oznaczają flagi, że biała to jest kąpiel dozwolona, czerwona kąpiel zabroniona. I przede wszystkim uświadamiają, że można zginąć nad wodą bardzo szybko. A my takimi akcjami profilaktycznymi chcemy im pokazać, że woda to jest żywioł, ale jak się prawidłowo z niej korzysta, daje wiele frajdy.
2: Uczestnikom szczególnie do gustu przypadła przejażdżka motorówką.
4: Te popłynienie łódko i tatuaże były fajne. Mega super, nie do opisania po prostu te emocje.
5: Bardzo fajnie, podobało mi się, a najbardziej właśnie pływanie motorówką. No, była taka adrenalina, jak pływaliśmy na przykład po falach, tak szybko właśnie, jak motorówka tak do góry szła.
6: No fajnie, ogólnie pierwszy raz tam byłem. Taki jacht, taki, że szybko jeździł i po prostu mogliśmy tam pływać w tym.
2: Dyrektor szkoły w Jeżewie, ratownik i inicjator akcji Andrzej Nadrowski, wspomina pierwsze spotkanie nad Jeziorem Urszulewskim.
7: Akcja zaczęła się, można powiedzieć, niewinnie, bo od mojej szkoły i od Jeżewa, gdzie przyjechało tam parę dzieci. Potem rozwinęła się, przyjeżdżały dzieci z gminy Zawidz, potem dzieci z powiata, w tej chwili już akcja jest międzypowiatowa. No pierwsza akcja była dużo skromniejsza, nie było tych pokazów ratowniczych. Głównie przyjechaliśmy tu, pokazywaliśmy takie pokazy z wody, bardziej tutaj rzutką, takie pierwsze podstawowe czynności ratownicze, no i woziliśmy motorówką.
2: Podczas wydarzenia dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu pierwszej Dywizji Piechoty Legionów. Swoje stanowiska przygotowali także policjanci, strażacy zawodowi i druhowie ochotniczych straży pożarnych z powiatu Sierpeckiego. Organizatorami wydarzenia byli samorząd powiatu Sierpeckiego oraz rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął starosta Sierpecki. Ochotnicza Straż Pożarna w Chamsku otrzyma wsparcie na remont strażnicy. Gmina i miasto Żuromin pozyskała 40 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP. Środki zostaną przeznaczone na prace remontowe w części bojowej budynku. W planach jest m.in. wymiana bram garażowych oraz poprawa warunków funkcjonowania jednostki. Inwestycja ma zwiększyć gotowość strażaków do działań ratowniczych i poprawić warunki pełnienia służby przez druhów z Chamska. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP. Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Sierpcu została mistrzem Polski. Zespół pod batutą Macieja Gorczycy triumfował podczas piątych otwartych Mistrzostw Polski Orkiestr Dętych w Gryficach. Sierpecka orkiestra zwyciężyła w kategorii koncert w dywizji trzeciej. Muzycy zdobyli ponad 77 punktów w międzynarodowej klasyfikacji WAMSB, pokonując sześć innych zespołów z całego kraju. Sukces przyniósł orkiestrze nie tylko tytuł mistrzowski. Zespół otrzymał również nominację do udziału w Mistrzostwach Świata Orkiestr Dętych, które odbędą się w przyszłym roku w Irlandii. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Płośnica zmierzą się w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Wydarzenie będzie okazją do sprawdzenia sprawności, wyszkolenia oraz umiejętności druhów, które na co dzień wykorzystują podczas akcji ratowniczych. W rywalizacji wezmą udział strażacy ochotnicy z jednostek działających na terenie gminy. Uczestnicy będą konkurować w konkurencjach sportowo-pożarniczych wymagających szybkości, precyzji i dobrej współpracy zespołowej. Organizatorami wydarzenia są wójt gminy Płośnica Michał Breski oraz zarząd oddziału gminnego Związku OSP RP w Płośnicy. Gminne zawody sportowo-pożarnicze odbędą się w tę niedzielę na stadionie sportowym w Grudkach. Początek o godzinie 12. Trzech druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowie Wielkim wyruszy w charytatywny rajd rowerowy na rzecz 18-letniego Wiktora Żędarskiego. Celem wyprawy jest wsparcie zbiórki na rehabilitację mieszkańca powiatu sierpeckiego, który walczy o powrót do sprawności po ciężkim wypadku. Wiktor został potrącony przez samochód podczas jazdy rowerem. Doznał licznych obrażeń i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Od wielu miesięcy przechodzi intensywne leczenie i rehabilitację. Strażacy chcą zwrócić uwagę mieszkańców na sytuację młodego człowieka i zachęcić do wsparcia prowadzonej zbiórki. W ciągu dwóch dni pokonają trasę z Borkowa Wielkiego do zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Sobieszewie. Akcja rozpocznie się 17 czerwca. Zbiórka na leczenie i rehabilitację Wiktora prowadzona jest na portalu Się Pomaga. Strażacy z Borkowa zachęcają do pomocy. Teraz pozostałe tematy. Ciechanów przygotowuje jedno z największych plenerowych wydarzeń tego lata. 20 czerwca na Błoniach Zamkowych odbędzie się 5 koncertów w ramach Dni Ciechanowa. To w sumie 5 godzin muzyki, a wstęp na wszystkie występy będzie bezpłatny. Wydarzenie zainauguruje Carla Fernandez. Następnie na scenie pojawi się Michał Szczygieł, znany z przebojów Spontan i Adrenalina. Później wystąpi Bletka, której popularność przyniósł hit Taxi, nagrany z Kizo. Wieczorem publiczność usłyszy także laureatkę Fryderyków Zalię, która w tym roku jest głosem męskiego grania. Gwiazdą finału będzie legendarny zespół Kult. Oprócz koncertów na Błoniach Zamkowych powstanie strefa gastronomiczna oraz przestrzeń rekreacyjna dla dzieci. Młodzieżowa Rada Powiatu Sierpeckiego znalazła się w gronie uczestników pierwszego kongresu prezydenckiego Młodzieżowych Rad. Młodzi samorządowcy otrzymali zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego dzięki projektowi przygotowanemu w ramach konkursu. Kongres odbył się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Młodzież przygotowała projekt prospołeczny, mówi starosta powiatu sierpeckiego Przemysław Burzyński.
8: Było trzeba przedstawić inicjatywę oddolną. Nasi młodzi radni przeprowadzili ankietę, sondaż i w szkołach, i na terenie powiatu sierpeckiego, pytając mieszkańców o podstawowe sprawy, sposób życia. Pomysł się spodobał komisji konkursowej i wygraliśmy wyjazd do Pałacu Prezydenta Kongres Młodzieżowych Rad.
2: Młodzież w powiecie sierpeckim jest wyjątkowo aktywna, dodaje starosta.
8: Ja się bardzo cieszę. Mamy świetną młodzież, która ma fajne pomysły, bardzo są aktywni i to procentuje, ponieważ różne działania, które oni przekazują, czasami nam dorosłym może się wydawać coś mniej potrzebne, jednak oni pokazują inną wizję rozwoju samorządu powiatu sierpeckiego. Prowadzimy dialog i wprowadzamy racjonalne rozwiązania czy innowacje.
2: W Pałacu Prezydenckim powiat sierpecki reprezentowali Natalia Chyrzewska, Oliwia Peszyńska, Filip Prątnicki i Bartosz Żółtowski wraz z koordynatorką Młodzieżowej Rady Powiatu Sierpeckiego Katarzyną Kalinowską. W programie kongresu znalazły się warsztaty, spotkania z przedstawicielami młodzieżowych rad z całej Polski oraz rozmowy poświęcone działalności społecznej młodych ludzi. Uczestnicy wzięli również udział w spotkaniu z powstańcami warszawskimi. Za nami mławski piknik z okazji Międzynarodowego Święta Rodziny. Wydarzenie zorganizowały specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Społeczno-Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym Daj Szansę, Mławskiej Hali Sportowej oraz wsparciu finansowemu powiatu mławskiego. Święto Rodziny to dobra okazja na integrację uczniów, uczestników i rodziców i wszyscy czekają na to wydarzenie, mówi dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Maria Magdalena Kozakiewicz.
9: Jest to okazja do tego, żeby się zintegrować, żeby się bawić, żeby się troszeczkę oderwać, żeby wyjść na zewnątrz, żeby zobaczyć, co reprezentujemy w środku, czym jest ośrodek, żeby zachęcić osoby z zewnątrz, żeby przychodziły do naszego ośrodka, żeby nie bały się, bo naprawdę mamy bogatą ofertę dla wszystkich dzieciaków od urodzenia aż do 25 roku życia.
2: Takie spotkania pełnią ważną funkcję społeczną, stąd wsparcie powiatu, powiedziała w rozmowie z Radiem 7 Bożena Tomkiel, dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatu w Mławie.
10: Jest to bardzo ważna inicjatywa, bo uważam, że oprócz tego, że ludzie się integrują, poznają, to jeszcze mają możliwość wymiany takich własnych doświadczeń, a to jest szczególnie taka wrażliwa sfera życia rodzin, które posiadają dzieci niepełnosprawne i dlatego należy wspierać i rodziny, i dzieci.
2: To wydarzenie ważne również z perspektywy rodziców.
11: Duża jest wtedy socjalizacja dzieci, rodzin całych. Nie czujemy się wykluczeni, że możemy uczestniczyć w takich imprezach właśnie, także jest to jak najbardziej potrzebne. Co roku jest super i w tym roku również bardzo, bardzo pozytywnie wydarzenie. Naprawdę jesteśmy mega zadowoleni z tego.
13: Jest świetnie zorganizowane, dużo się dzieje, dzieci mają zapewnionych dużo atrakcji, także mogą znaleźć coś i ci mniejsi, i ci starsi. To jest też taki moment na zobaczenie, jak dziecko pracuje w grupie rówieśników, na poznanie nauczycieli innych klas, także myślę, że to jest takie cenne doświadczenie dla wszystkich rodziców.
2: Podczas pikniku było wiele atrakcji. Dmuchańce, malowanie twarzy, muzyka i taniec. Wydarzenie odbyło się na terenie Mławskiej Hali Sportowej. Radio 7 było jej patronem medialnym. Uroczystą galą w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie zakończył się projekt realizowany w Gołkowie i Szynkówku. Podczas wydarzenia uczestnicy zaprezentowali efekty swojej wielomiesięcznej pracy w klubach młodzieżowych. Podczas gali można było obejrzeć świece wykonane podczas warsztatów pszczelarskich, pufy przygotowane na zajęciach kreatywnych, wyroby ceramiczne, a także prace powstałe podczas warsztatów linorytu. Zaprezentowano również dwie gazetki przygotowane przez młodych dziennikarzy – Szepty Lasu z Szynkówka oraz Gołkowskie Wieści z Gołkowa. Dzięki klubom młodzieżowym można osiągnąć pozytywne rezultaty w wychowaniu, mówi burmistrz Górzna Jacek Ruciński.
25: Jest to potrzebne działanie ze względu na właśnie budowanie dobrych relacji społecznych, ale też po to, żeby oderwać tych dzieciaków od różnego rodzaju uzależnień czy też działań działać w tym sensie, żeby te dzieci nawiązywały ze sobą relacje, spotykały się i budowały po prostu zdrowe społeczeństwo.
2: Największą nagrodą jest zadowolenie dzieci, podkreśla burmistrz.
25: Każdy uśmiech dziecka to jest to największe podziękowanie dla nas za tą pracę, za te działanie i to chyba o to właśnie chodzi, żeby ten uśmiech u tego dziecka się na twarzy pojawił i pod tym kątem działamy, żeby doczekać się właśnie tego czasu, kiedy to w taki sposób nam dziękują za tą naszą pracę.
2: Warsztaty w ramach klubu młodzieżowego przypadły uczestnikom do gustu.
12: Bardzo ciekawie, wiele rzeczy się nauczyłem. No i warto przyjść, bo możesz się nauczyć na przykład szyć, ucinać nożyczkami, pisać.
14: Warto się zapisać do klubu młodzieżowego. Są różne fajne zajęcia. My na przykład mieliśmy zajęcia z linorytu. Były fajne. Musieliśmy robić dłutem. Były zajęcia plastyczne, fajne. Były zajęcia kreatywne. Robiliśmy pufy.
15: Warto wziąć udział w takim klubie, ponieważ jest ciekawie, zabawnie i można się dużo nauczyć.
2: Podczas gali uczestnicy odebrali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie. W wydarzeniu wzięli udział także rodzice młodych mieszkańców. Organizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Miasta i Gminy Gużno oraz Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteczny portal Misja w świecie gier. To wakacyjne zajęcia, które odbędą się w Bibliotece Głównej w Ciechanowie. Propozycja skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Spotkania będą się odbywać od 29 czerwca do 3 lipca. Uczestnicy wezmą udział w przygodzie łączącej świat książek i gier. Organizatorzy przygotowali program inspirowany fantastyką, literackimi krainami oraz grami pełnymi zagadek, wyzwań i bohaterów. Celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności współpracy poprzez wspólne odkrywanie historii i wykonywanie kolejnych misji. W programie znalazły się głośne czytanie, kino biblioteczne, warsztaty kreatywne, gry i zabawy oraz zadania inspirowane światem przygód i fantastyki. Każdego dnia dzieci będą rozwiązywać zagadki i realizować kolejne etapy bibliotecznej misji. Zapisy prowadzone są telefonicznie pod numerem, który podajemy na radio7.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio 7. To był Tydzień w Regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. Redakcja @radio7.pl. Jarosław Wydra. Miłego weekendu.
16: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
17: Minęła godzina 7:00.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Samorząd Mazowsza rozwija sieć dziennych domów pobytu. Kolejne zabytki ze wsparciem sejmiku województwa. Za chwilę szczegóły. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Mazowsze rozwija sieć wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi. W 2020 roku samorząd Mazowsza rozpoczął pilotażowy program tworzenia sieci miejsc, które miały zapewnić w ciągu dnia terapię. Kluczowe dla osób chorujących jest stosowanie metod, które spowalniają lub nawet zatrzymują rozwój choroby, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Chodzi tutaj, aby tym ludziom dać szansę, aby przez co najmniej 8 godzin podlegali takiej opiece pieniastki, no a to też pomaga odpocząć ich rodzinom.
2: Dzienne domy pobytu są wielkim wsparciem dla rodzin osób chorujących, dodaje członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
4: To też jest takie przedsięwzięcie, które zatrzymuje chorobę otępienną, ale także daje wytchnienie już członkom rodziny, też edukując ich, jak opiekować się osobami właśnie starszymi z otępieniem.
2: Dzięki tegorocznemu dofinansowaniu przez 3 kolejne lata na terenie województwa mazowieckiego będzie działać 15 dziennych domów pobytu. Samorząd Mazowsza przekazał na ten cel w sumie ponad 45 milionów złotych.
1: Mazowsze dla zabytków.
2: Mazowsze pod względem liczby obiektów zabytkowych zajmuje drugie miejsce w Polsce. Niektóre z nich wymagają często bardzo kosztownych prac, żeby jak najdłużej cieszyć oko mieszkańców i turystów. Stąd też wspieramy ich po raz kolejny w ramach programu Mazowsze dla zabytków. Mówi marszałek Adam Struzik.
3: No, w czasach, w których jest bardzo trudno wygenerować przez różne instytucje, przez właścicieli, tak? To są różni właściciele. Instytucje publiczne, ale też parafie, kościoły. To bardzo trudno im jest samemu ratować te zabytki czy rewitalizować, więc taka pomoc jest po prostu niezbędna.
2: W tym roku wsparcie trafi do aż 138 beneficjentów. Pomoc można było otrzymać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Dzięki programowi zachowujemy dziedzictwo Mazowsza dla przyszłych pokoleń, dodaje Katarzyna Bornowska, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Zabytki to nie jedynie budynki, budowle czy kościoły. To przede wszystkim wartość historyczna, która buduje naszą tożsamość, pozwala zapoznać się z historią i tworzyć naturalny dialog między pokoleniami.
2: Opiekunowie zabytków otrzymają łącznie ponad 13 milionów złotych.
1: W drodze.
2: Warszawska Kolej Dojazdowa może już korzystać z nowego pociągu sieciowego. To pojazd techniczny, służący głównie do prac przy kolejowej sieci trakcyjnej WKD. Nowy pociąg został wykonany zgodnie z najwyższymi standardami, stwierdza Michał Panfil, prezes zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
6: Ten pociąg jest najnowocześniejszy, wykonany zgodnie z planem i zastąpi pociąg, który przez 35 lat służył naszej spółce.
2: Pociąg ma przede wszystkim służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów, mówi Emil Sawicki, członek Rady Nadzorczej WKD.
7: Ten pociąg jest wykorzystywany w codziennej pracy, szczególnie w nocy, do tego, aby dbać o bezpieczeństwo codziennych przejazdów naszych składów i bezpieczeństwo pasażerów. On utrzymuje sieć, trakcję, ale też jeżeli jest konieczność przycinania drzew, to też pracownicy dbają o to, żeby po tym kątem było bezpiecznie.
2: Koszt zakupu pociągu to ponad 14 milionów złotych. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego.
1: Co w szpitalach?
2: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu oddaje do użytku jeden z najnowocześniejszych traktów porodowych w Polsce. Na pacjentki czekają komfortowe i przyjazne sale przystosowane do porodów rodzinnych. Cieszę się, że ta inwestycja została zrealizowana, mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.
8: Ja się bardzo cieszę, że do tej inwestycji doszło, że udało się gromadzić na tyle środków też w samorządzie województwa mazowieckiego.
2: To część największej modernizacji oddziału położniczo-ginekologicznego od 25 lat. W ten sposób dbamy o komfort pacjentek. dodaje Magdalena Nowacka, radna województwa mazowieckiego.
0: To jest inwestycja, która na pewno pozwoli zadbać o komfort i bezpieczeństwo pacjentek, ale także poprawi warunki pracy całemu personelowi medycznemu.
2: Inwestycja jest częścią kompleksowej modernizacji klinicznego oddziału położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej, na którą samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 25 milionów złotych.
1: Gdzie na weekend?
2: 13 czerwca zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Nowym Mieście nad Pilicą. Na Mazowszan czeka moc atrakcji, plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty czy bezpłatne badania lekarskie. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca w Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
9: 13 czerwca zapraszamy na Mazopiknik do Nowego Miasta nad Pilicą. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka, a do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
2: Mazopiknik odbędzie się w Parku Nadpilicznym w Nowym Mieście nad Pilicą. Zapraszamy od godziny 13 do 22.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
10: Reklama. Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
11: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
12: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga na burze, ulewy i grad. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzom będą towarzyszyły silne opady deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad. Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
3: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
4: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
2: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla Twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
3: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
2: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
2: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria, na północy na wschodnim wybrzeżu spotkanie Brazylia-Maroko.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
7: Gastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
7: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 13 czerwca. W 1912 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych rodzina Stanisławy Walasiewicz, urodzonej w Wierzchowni w gminie Górzno w powiecie brodnickim lekkoatletki, startującej w biegach sprinterskich i skoków dal. Mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni Europy, wielokrotna rekordzistka świata. Ona sama miała wtedy 16 miesięcy.
3: Wręczano mnie ten złoty medal, a gdy zagrali Dąbrowskiego hymnu, byłam jak nieprzytomna i rozpłakałam się.
2: W 1930 roku Witold Hulewicz, kapitan łączności Wojska Polskiego, poeta, krytyk literacki, tłumacz i wydawca, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Podczas II wojny światowej został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W archiwach zachował się fragment wywiadu z Franciszkiem Żwirką po zwycięstwie na Międzynarodowych Zawodach Lotniczych w Berlinie.
4: W tej chwili stanął przed naszym dźwięcznym mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy.
2: W 1935 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim prezydent Ignacy Mościcki został odznaczony brazylijskim krzyżem wielkim Orderu Krzyża Południa.

0: najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar, aż do ofiary życia w obronie ojczyzny.
1: W 1965 roku przyszły biskup pomocniczy warmiński Józef Wysocki otrzymał święcenia kapłańskie.
2: Czemu bierzemy udział? Ja to traktuję w kategoriach pewnego cudu.
1: W 1988 roku Jan Bernard Szlaga został prekonizowany biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej.
3: W tradycji wszystkich religii góra jest miejscem uprzywilejowanym, ponieważ z natury swej zbliża do Boga.
1: W 1992 roku urodzony w Przesnyszu Andrzej Kobyliński przyjął święcenia kapłańskie. Jest filozofem, etykiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
4: Mieszamy zasadę celibatu z zasadą wstrzemięźliwości seksualnej.
1: W 2015 roku chór Melodia z Opinogóry Górnej w powiecie ciechanowskim został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia.
5: Jest herbatka, browarka, husia, siusia, husia, sia. Jest salce, są serdelki, husia, siusia, husia, sia.
1: W 2017 roku były wojewoda mazowiecki Wojciech Dąbrowski został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
6: Organizacje ekologiczne są wspierane przez Rosję i zawsze były wspierane przez Rosję ku temu, aby zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Europy.
1: Urodzili się. W 1896 roku Antoni Jabłoński, oficer 1. Brygady Legionów, major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, dowódca 11. Pułku Łanów Legionowych w Ciechanowie. W 1958 roku w Płońsku Tadeusz Drybczewski, komandor pilot Wojska Polskiego, dowódca Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Zmarli w 1819 roku Jan Ostaszewski, Wojski Ciechanowski, Cześnik Przasnyski, Cześnik Ciechanowski, Podstoli Przasnyski, Podstoli Ciechanowski, Stolnik Ciechanowski i Chorąży Przasnyski. Po ojcu dostał Dobra Gołodczyzna koło Ciechanowa. W 1986 roku Wincenty Czerwiński, urodzony w Mławie inżynier, nauczyciel i kierownik szkół, wykładowca Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie, autor podręczników szkolnych. W 1991 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Stefan Gołębiowski, pseudonim Jan Smutek, poeta, działacz społeczny, poseł na Sejm PRL drugiej i trzeciej kadencji, organizator i nauczyciel tajnego szkolnictwa w Bieżuniu, dyrektor i nauczyciel liceum imienia Władysława Orkana w Bieżuniu, radny Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieżuniu. Prowadził aktywną działalność społeczną, podarował społeczeństwu Bieżunia swój dom z wyposażeniem i ogrodem. Dziś to część Muzeum Małego Miasta oraz bogaty księgozbiór.
7: Kolekcja guzików, muzeum, pytam, dlaczego romantyzmu?

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szczątki płodów na działce, dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Maska. Marcin Krzemiński. Najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
3: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
2: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o Zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magda Linet i Kamil Majchrzak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwycięzczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majchrzak z kolei zagra wieczorem z Danilem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
4: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
2: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
6: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia. Marcin Krzamiński. Uwaga na burzę. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił 8-latek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
3: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
2: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał 8-latka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu. A policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami, to z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wietrznym Mieście.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.
8: Bo tylko z tobą mogę tracić.
7: Michał Szczygieł.
9: Los mi sprzyja.
7: Bledka.
8: To ja.

0: Mama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Iga Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Kastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
5: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Kastoramie Smart Mława.

0: południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
3: Trochę o kolejach zapomniano.
2: Ale jak mówi premier, to się już zmienia. Marcin Krzemiński. Dwa tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
4: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
2: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
5: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg?
6: Jak to gdzie? Do Łomży.
2: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
3: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. Z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
2: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.

0: Plama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
7: Gastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
7: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama. Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta.
3: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
2: Chodzi o wizytę za oceanem. Marcin Krzamiński, patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem, wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
4: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
4: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą 2 zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
2: Ważne dla kierowców. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta.
3: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
2: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
1: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla Twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
0: Reklama.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez. Bo tylko...

0: Godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie. Osłoniło go zapadlisko. Marcin Krzamiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
3: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
2: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
4: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
2: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów. Dalej korytarz był zasypany.

0: Trama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mławie. Ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
4: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stal Remie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Jest godzina 15.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Burze i ulewy możliwe także w nocy, powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Steiner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad i tak do 23:00, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
6: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
5: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają, liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Steiner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Steiner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303. Reklama.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Incydent z udziałem kibiców w Krakowi, są mandaty, jest policyjne postępowanie. Łomża wita kolej, pociągi wracają tam po ponad 30 latach. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
3: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
2: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców Krakowi, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili racę. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócenie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Sheikh Bas Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują Łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
4: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
5: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
2: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 13 czerwca. W 1912 roku wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych rodzina Stanisławy Walasiewicz, urodzonej w Wierzchowni w gminie Górzno w powiecie brodnickim lekkoatletki, startującej w biegach sprinterskich i skoków dal. Mistrzyni olimpijska, dwukrotna mistrzyni Europy, wielokrotna rekordzistka świata. Ona sama miała wtedy 16 miesięcy.
3: Wręczano mnie ten złoty medal, a gdy zagrali Dąbrowskiego hymnu, byłam jak nieprzytomna i rozpłakałam się.
2: W 1930 roku Witold Hulewicz, kapitan łączności Wojska Polskiego, poeta, krytyk literacki, tłumacz i wydawca, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Podczas II wojny światowej został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W archiwach zachował się fragment wywiadu z Franciszkiem Żwirką po zwycięstwie na międzynarodowych zawodach lotniczych w Berlinie.
4: W tej chwili stanął przed naszym gileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy.
2: W 1935 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim prezydent Ignacy Mościcki został odznaczony brazylijskim krzyżem wielkim orderu Krzyża Południa.
5: Wpajają najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar, aż do ofiary życia w obronie ojczyzny.
2: W 1965 roku przyszły biskup pomocniczy warmiński Józef Wysocki otrzymał święcenia kapłańskie.
6: Czym bierzemy udział? Ja to traktuję w kategoriach pewnego cudu.
2: W 1988 roku Jan Bernard Szlaga został prekonizowany biskupem pomocniczym diecezji chełmińskiej.
7: W tradycji wszystkich religii góra jest miejscem uprzywilejowanym, ponieważ z natury swej zbliża do Boga.
2: W 1992 roku urodzony w Przesnyszu Andrzej Kobyliński przyjął święcenia kapłańskie. Jest filozofem, etykiem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
8: Mieszamy zasadę celibatu z zasadą wstrzemięźliwości seksualnej.
2: W 2015 roku chór Melodia z Opinogóry Górnej w powiecie ciechanowskim został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia.
9: Jest herbatka, browarka, husia, siusia, husia, sia. Jest salce, są serbelki, husia, siusia, husia, sia.
2: W 2017 roku były wojewoda mazowiecki Wojciech Dąbrowski został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
10: Organizacje ekologiczne są wspierane przez Rosję i zawsze były wspierane przez Rosję ku temu, aby zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Europy.
2: Urodzili się w 1896 roku Antoni Jabłoński, oficer 1. Brygady Legionów, major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, dowódca 11. Pułku Łanów Legionowych w Ciechanowie. W 1958 roku w Płońsku Tadeusz Drybczewski, komandor pilot Wojska Polskiego, dowódca Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Zmarli w 1819 roku Jan Ostaszewski, Wojski Ciechanowski, Cześnik Przasnyski, Cześnik Ciechanowski, Podstoli Przasnyski, Podstoli Ciechanowski, Stolnik Ciechanowski i Chorąży Przasnyski. Po ojcu dostał Dobra Gołodczyzna koło Ciechanowa. W 1986 roku Wincenty Czerwiński, urodzony w Mławie inżynier, nauczyciel i kierownik szkół, wykładowca Państwowego Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie, autor podręczników szkolnych. W 1991 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim

0: Stefan Gołębiowski, pseudonim Jan Smutek. Poeta, działacz społeczny, poseł na Sejm PRL drugiej i trzeciej kadencji. Organizator i nauczyciel tajnego szkolnictwa w Bieżuniu, dyrektor i nauczyciel liceum imienia Władysława Orkana w Bieżuniu, radny Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieżuniu. Prowadził aktywną działalność społeczną, podarował społeczeństwu Bieżunia swój dom z wyposażeniem i ogrodem. Dziś to część Muzeum Małego Miasta oraz bogaty księgozbiór.
1: Kolekcja guzików muzeum. Pytam, dlaczego romantyzmu?
2: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Trama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
5: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława, Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Lekarka z zarzutami, wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę. Marcin Krzamiński, patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
3: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanych jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
2: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do sądu w Rzeszowie. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia, a na działce w Lutoryżu, której Magdalena H. była wcześniej właścicielką, pracują nadal służby. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert i Sky.pl.
4: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
2: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
3: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 4 grosze, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
3: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
2: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Ma na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
4: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
5: Dokładnie.
4: Ludzie machają, uśmiechają się.
6: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
2: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią, o północy mecz Brazylia-Maroko, o 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja, a o 6:00 rano Australia-Turcja.

0: Reklama.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: Kółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 9,99. Kawa Chibo Family Edusho 250 gramów. 10,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Zbliża się godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Atak pacjenta i zniszczenia na SOR-ze w Szczecinie, od tego zaczniemy. Potem wrócimy do sprawy płodów zakopanych na działce pod Rzeszowem i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzamiński, pacjent szpitalnego oddziału ratunkowego w Szczecinie, zaatakował ratownika i doprowadził do znacznych zniszczeń infrastruktury i wyposażenia oddziału. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów placówki na Unii Lubelskiej. To zdarzenie z wczoraj wieczora. 75-latka przywiozła karetka pogotowia krótko przed incydentem. Mężczyzna uszkodził m.in. analizator do pomiaru parametrów krytycznych, jedno z kluczowych urządzeń wykorzystywanych w codziennej pracy SOR-u. Na miejsce wezwano policję i ochronę szpitala. Trwa postępowanie wyjaśniające, wciąż trwa też szacowanie strat. Zarzut zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów medycznych usłyszała patomorfolożka z Rzeszowa. Kobieta jest podejrzana o zakopanie przynajmniej 32 ludzkich płodów na posesji w Lutoryżu. Marcin Starzec.
3: 57-latka przyznała podczas przesłuchania, że sama przewoziła i zakopała szczątki płodów oraz tysiące próbek medycznych we własnym ogrodzie. Usłyszała zarzuty, za które grozi jej do 12 lat więzienia, ale jak powiedział mi prokurator Krzysztof Ciechanowski, podejrzana nie oświadczyła, czy przyznaje się do stawianych jej zarzutów.
4: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Również oświadczyła, iż wskaże, czy przyznaje się bądź nie do zarzucanych jej czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru.
2: A przed chwilą właśnie dotarła informacja, że sąd zastosował wobec kobiety 3-miesięczny areszt na wniosek prokuratury, zresztą do 10 września. Przenośmy się za granicę. Szwajcaria podejmie jutro decyzję w sprawie ograniczenia liczby ludności do 10 milionów w referendum. Zwolennicy tej inicjatywy uważają, że imigracja do Szwajcarii jest zbyt wysoka. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał kwalifikację przed niedzielną Grand Prix Barcelony Katalonii, siódmą rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Z drugiego pola wystartuje jego rodak z teamu Ferrari, Lewis Hamilton, a z trzeciego lider klasyfikacji generalnej Włochy Kimi Antonelli, tak jak Russell z Mercedesa. Maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie jutro, 17 w centrum, 19 miejscami na południu kraju. Dużo chmur, choć od czasu do czasu może się pojawiać słońce, ale będzie też padał deszcz, miejscami burze i silny wiatr, lokalnie grad.
5: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez. Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez. Bo tylko z tobą mogę tracić. Michał Szczygieł.